się, kucie ruszywany batuszka. Wojna wlada, nada dymnyś, a dziela, syniaczka kucia. Broj jedna, broj dwa, u niej se grije diaspora. Jedna plamena, njenog ognjišta, Austrija nema.